0: Cioè, già quando io l'ho Cioè, ni efekti se čuje. Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle kaj povedano v zadju? Nekaj se smejati.
1: Dobro,
0: a se ta komad razvijal kaj drugega ali je to kar naprej?
2: Ta generacija, ti mladički, reni ponoviti srečo z mene, tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
2: 051 300 300, a vi veste?
3: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1.